0: promocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Zły czas, by upaść był.
1: Dzień dobry,
0: czas się podnieść.
1: Dziś
0: ona chodzi topless, ale nie o to chodzi w ogóle. Trzeba dojść do marzeń, prawdziwych nie chować w kącie. Można mieć dom jak zamek, a być homeless.

Walk for me.

0: centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje news. Ewelina Walczak. Żandarmeria wojskowa bada tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi w Pomorskiem. Wczoraj pod wieczór przypadkowy spacerowicz natknął się tam na fragmenty niezidentyfikowanego obiektu, który przypomina drona. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowanie, powiedział poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
2: Poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego,
1: mówił Konrad Frysztak. W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Dokładnie 253 lata temu powstała Komisja Edukacji Narodowej. Dlatego dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Tegoroczne święto upływa jednak w cieniu obaw po ubiegłotygodniowych atakach nożowników w placówkach oświatowych. Jak w sytuacjach kryzysowych radzą sobie pedagodzy? Zdaniem Nauczyciela Roku 2026 Tomasza Ordzy ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce kluczowa jest sprawna komunikacja.
3: Im częściej będziemy ze sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy w taki sposób, że ta komunikacja będzie po prostu skuteczna, tak, i będziemy siebie nawzajem słuchać, będzie nam wszystkim łatwiej.
1: Wyróżniony pedagog na co dzień uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, a jego uczniowie regularnie angażują się w naukowe badania i społeczne kampanie. Z kolei wczoraj przeciwko przemocy i hejtowi protestowali uczniowie i nauczyciele opolskich liceów. Z transparentami wyszli przed budynki szkół, towarzyszyła im piosenka Czesława Niemena.
4: Dziwny jest ten świat.
5: Dziwny jest ten świat.

0: Wydaje mi się, że jest to trafne, zwłaszcza po tym, co się dzieje na naszym podwórku, że tak to ujmę. Są wyjątki od zasady, ale wydaje mi się, że szkoły są bezpieczne.
1: Na pomysł zorganizowania protestu wpadli uczniowie jednego polskiego liceum, ale w zaledwie kilka godzin swoją solidarność zadeklarowała większość szkół w mieście. Jest komunikat Watykanu po operacji Leona XIV. Wynika z niego, że podczas operacji papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolaka raka płuca. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką rozpocznie się o 18:00 we wrocławskiej hali stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires. Książkę wydało wydawnictwo literackie.
2: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: Środa witana z zachmurzeniem na wschodzie i postępującymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Warto też uważać w kotlinach górskich na poranne mgły. W ciągu dnia na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, z kolei nad morzem silny wiatr. Temperatura wyniesie dziś od 9 stopni na północnym wschodzie do 15 na zachodzie.

To już siódma w kalendarzu, środa, 14 października. Daniel, dzień dobry, zapraszam do 10. Zapraszam dziś wspólnie z duetem, polskim duetem Cats & Dogs i Charlotte Hynin. Singiel Sun Goes Down, który gramy na początku tej godziny. To przypomnę, już siódma. Mam nadzieję, że ten dzień będzie dla was bardzo przyjemny. Z pewnością nauczycielom, którzy mają dzisiaj swoje wielkie święto. Najlepszego!

To Ilius Barientus oraz Sian Lee, single Be Good w Bounce. Mamy 6 minut po 7. No kawa z tych dni, no a połowa tygodnia jest już zaliczona. Mam nadzieję, że na lepszy niż trójkę, czy też czwórkę z plusem. Mam nadzieję, że dzisiaj na piątkę, że wszystko u was będzie grać, bo do weekendu jest już coraz bliżej. Mamy dzisiaj Dzień Nauczyciela. Przypomnę, że w 1773 roku powołano Komisję Edukacji Narodowej. Pierwszy taki urząd w Europie. Także jeżeli wiecie teraz kogoś z bukietem, być może pod szkołę lub też inną tego typu placówkę, no to warto tę tradycję ponad już 200-letnią kultywować i cały czas pielęgnować. No a teraz ktoś, kto zaliczył dwa rozszerzenia naraz, aktorstwo i muzykę, bo to Julia Wieniawa i jej singiel Nie Będziemy Tęsknić Bounce, który o tej porze sprawdzi się wyśmienicie. W kolejce również Swimming Pool i LP Joby, prosto z nowej epki, singiel Stay Cool, który polecamy do porannej kawy.

To Swimming Pool i LP Jovi, single Stay Cool, producent z Australii i pianistka z Ameryki, czyli spotkanie dwóch stref czasowych w trzech minutach. Skoro już o czasie mowa, to mamy 7:12, kawa jeszcze za gorąca, no a pierwsze maile już czekają, no ale o tej porze poranne korki lepiej mierzyć w piosenkach niż w minutach, myślę. No i tutaj z pomocą przychodzi Pink Panthers, czyli osoba, która ułatwia, no bo jej utwory mieszczą się między dwoma światami. Teraz u nas I Must Apologies, tak dokładnie brzmi tytuł tego numeru, który trwa, tak na dobrą sprawę, niewiele, bo niecałe 2 minuty.

To Kideko i Susanna Vance. Mamy 17 minut po siódmej. Brytyjski producent, który podpisuje się pseudonimem, a nie twarzą. Tutaj, wiecie, liczy się muzyka, a nie jej autor. To taki dom na brytyjską modłę. Prosty bicik, mocny bas, no i imię w tytule. Klasyczny patent piosenek, który działa w zasadzie od wielu dekad. No i domyślam się, że obecny poranny rytuał może wyglądać tak, że zamykamy drzwi, kontrolujemy. Żelazko kontrolujemy. Przy windzie także często wracamy sprawdzić klamkę, czy drzwi domknięte. No sprawdzone. Także mam nadzieję, że dzisiaj o poranku wszystko będzie szło niczym z płatka i że do pracy zdążycie bez żadnych ekscesów. A jeżeli już pracujecie, no to miłego dnia życzymy. Dorzucamy dla wszystkich tych, którzy właśnie gdzieś tam zawrócili spod bloku. Tak jak ja o poranku, przyznam. Singiel Szczyl i Bruno Paranoia. Przypomnę to wszystkim tym, którym zdarzy się gdzieś tam coś zapomnieć. Jestem z wami, Bounce też jest z wami. Za chwilę u nas zresztą Wigel prosto z naszego promopula, chociaż już nie do końca, ale wcześniej właśnie polski duet. Bounce. Bądźcie blisko radia.

coraz częściej czuję, że coś idzie w moją stronę. Odkręciłem korek, wiruję i tonę. Patrzę się za siebie, chyba wpadam w paranoję.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.
3: Brawo!

To Vigal Michael Hodo, singiel Take My Soul w Bounce. No, klasyczny układ. Producenci budują tutaj naprawdę bardzo ciekawą warstwę muzyczną. No, a wokalista wziął na siebie wszystkie emocje, czyli prosty przepis, który współczesna muzyka opanowała wprost do perfekcji. A do tego, co trzeba tutaj dodać, pozdrawiamy serdecznie Michaela, człowiek z Polski, zresztą obecny na naszym Discordzie. No i to wszystko sprawdza się świetnie. Czekamy na kolejne nówki sztuki. 7:23, no kawa w tym momencie wciąż negocjuje razem z nami ten poranek, także mam nadzieję, że dajecie radę. No w dużych miastach powolutku szczyt komunikacyjny będzie przypadać właśnie między 7:30 a 8:00, także jeżeli stoicie teraz na światłach, no to jesteście w bardzo licznym, a do tego dobrym towarzystwie, no bo dorzucamy do tej porannej powagi kogoś, kto poważnie traktuje, no w zasadzie tylko muzykę, dał o tym znać wielokrotnie. Dillon Francis, bo to o nim właśnie mowa, stworzył kiedyś alter ego, słuchajcie, DJ-a Hansela, parodię poważnego niemieckiego techno, no ale dzisiaj już pod swoim aliasem singiel Goodies w Bounce, który przypomni wielki hit popowy sprzed wielu lat. Mam nadzieję, że go znacie. Singiela Goodies, bo o poranku tylko dobre rzeczy.

ależ to zagrało. Higo i single Energy w Bounce za 28,5 minuty. Będzie już ósma. W szkołach za chwileczkę pierwszy dzwonek. Nauczyciele, podejrzewam, są na miejscu już od dawna. No dzisiaj ich, a raczej wasze, jeżeli nas słuchacie, drodzy. Nauczyciele, wielkie święto, chociaż oficjalnie to Dzień Edukacji Narodowej. Data nawiązuje do roku 1773 i powołania Komisji Edukacji Narodowej właśnie, pierwszego w Europie państwowego organu do spraw oświaty. Także wszystkim nauczycielom życzymy wszelkiej pomyślności, no i jak najwięcej cierpliwości, no bo z nami, dawniej uczniami, no bywa różnie, sami przyznacie. Puls przed sprawdzianem rośnie zwykle uczniom, myślę, no ale dzisiaj niech przyspiesza również z innych powodów, a wszystko ze sprawą Jacoba A i singiel Bicie Serca w Bounce już za chwilę. W kolejce również znakomite trio. To Junior Sanchez, Hu i Laura Davy, singiel Someone. Bądźcie z nami.

Kawał house'owego grania Bounce to Junior Sanchez i singiel Someone w Bounce. No, tutaj trio Hu oraz Laura Davy naprawdę pobudzili nas do życia na chwilę przed ósmą, bo to już tylko 22 minuty. Jeżeli chodzi o dzisiejszy Dzień Edukacji Narodowej, no to w wielu szkołach zamiast lekcji Akademię i Wyjścia uczniowie zadowoleni, no rodzice z pewnością mniej, no bo plan poranka no przestał być oczywisty tak jak zawsze. Nauczycielom życzymy tutaj wszystkiego dobrego, no a uczniom, tym, którzy nie mają dzisiaj zajęć lekcyjnych, życzymy równie kreatywnego, bardzo dobrego dnia, bo to w końcu środa, do weekendu i tak coraz bliżej. Mówi się, że środa minie, tydzień zginie. No i tego się trzymajmy. Teraz u nas Rudimental i Foy Vance, północny Irlandczyk, którego wydał Ed Sheeran chociażby. No i bywa tak, że uczeń zostaje wydawcą mistrza. To Never Let You Go.

Za 13 minut będzie 8, to Julia Bashmore, singiel Oh Steve. Ten sam wokal słychać w Oh Baby Natana Doa, więc oba numery no, regularnie się ludziom mylą. No i był również ten singiel wyszukiwany bardzo często jako remix właśnie Natana. No tak się jednak nie dzieje. No Duke Dumont także lubi mieć ten kawałek pod ręką w swoich setach. W ostatnim czasie jakby jeszcze częściej. O tej porze każdy liczy oczywiście po swojemu. Jedni powiedzą, że to aż 13 minut do 8, inni powiedzą, że tylko. W zasadzie 10 minut do wyjścia. Tak jest zawsze, znaczy zwykle 5 i no jeszcze jedna kawa. Także mam nadzieję, że ten etap macie już za sobą, no i że lada moment rozpoczniecie oficjalnie swoją środę w pracy. No bo wiecie, każda godzina dzisiaj to coraz bliżej weekendu, no i tego się trzymajmy. Przypomnę o 7.55 Bounce Newsy, które polecamy waszej uwadze. Wcześniej między innymi bardzo ciekawa współpraca, bo to Fatboy Slim i Camel Fat, singiel Right Here, Right Now, kultowy, dobrze znany motyw w zupełnie odświeżonej odsłonie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Ewelina Walczak. Siódmy dzień protestu głodowego pracowników szpitala w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się odwołania dyrektorki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych placówki. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Sami związkowcy podkreślają, że nie protestują przeciwko trwającej już od kilku miesięcy restrukturyzacji ani zwolnieniom, tylko przeciwko brakowi dialogu z dyrektorką placówki, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
4: To jest nasze wołanie o rozwiązanie potężnego kryzysu.
3: Dodaje też, że protestującym starczy sił na kolejne dni.
4: Czujemy się ci, którzy rozpoczynali ten protest, już trochę osłabieni, ale dajemy radę.
3: Sytuacja szpitala zadłużonego na ponad 200 milionów złotych jest trudna od lat. W ostatnich miesiącach pracę straciło już ponad 60 osób, mówi starosta Robert Pieszczoch.
5: Są to wszystko osoby, które już miały wiek emerytalny.
3: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które mają rozpocząć się około godziny 9. Wcześniejsze zaproszenie starostwa w stronę związkowców zostało odrzucone.
2: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji sterników na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
6: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Sprawa jest rozwojowa.
2: Do ataku sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja sterników między innymi dostarczała internet Ukrainie. Nawet blisko 500 000 osób na ulicach francuskich miast. Tak zdaniem organizatorów wyglądały demonstracje poparcia dla licealistów. Choć w większości kraju było spokojnie, w Paryżu wybuchły zamieszki.
7: Nie chcemy, aby partie polityczne przywłaszczały sobie nasz ruch i wykorzystywały go do zdobywania głosów. Nie jesteśmy związani z żadną partią. Nie rozumiemy, dlaczego my, uczniowie szkół w centrach miast, cieszymy się przywilejami takimi jak odpowiedni nauczyciele i zadbane budynki. Nie rozumiemy, dlaczego istnieją takie nierówności.
2: Młodzież od tygodni domaga się lepszych warunków nauki. W najbliższą sobotę uczniowie zamierzają połączyć siły i dołączyć do ulicznych blokad zapowiadanych przez ruch żółtych kamizelek. Miał być darmowy obiad, a skończyło się na policyjnym dozorze. Dwóch 18-latków ze stolicy zamówiło jedzenie z dostawą, ale zamiast zapłacić kurierowi, postanowili zabrać posiłek siłą. Młodzi mężczyźni zaatakowali dostawcę i wyrwali mu torbę z jedzeniem. Policjanci szybko ustalili, kim byli napastnicy i zatrzymali obu mężczyzn. Zamówienie, które w aplikacji kosztowało 140 zł, może ich kosztować nawet kilka lat za kratkami. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii za litr popularnej 95 zapłacimy dziś maksymalnie 7,11 zł. To o 5 groszy więcej niż wczoraj. Staniał za to olej napędowy, którego cena nie może przekroczyć 7,98 zł.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
8: Coś o pogodzie.
2: Dziś na zachodzie niebo systematycznie będzie się przecierać, za to na wschodzie utrzyma się więcej chmur. Głównie w północnych i wschodnich regionach spodziewać możemy się przelotnych opadów deszczu, a na południu nad morzem nawet lokalnych burz. Na termometrach chłodno.

0: od 9 do 15 stopni.
1: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama.

8 przywitaliśmy z Broken Fitch. Właśnie 8, środa, 14 października. Daniel, dzień dobry. Zapraszam na Bounce Kickstart do 10, a zapraszamy wspólnie z Davidem Cowim. House Every Weekend to na starcie tej godziny w Bounce.

Zapachniało tutaj Notion, prawda? A to polski remix hitu Lambery Ostatni Most. Tym razem wyszło to z kuchni Astro Wilka. Mamy 6 minut po godzinie 8. No większość z was podejrzewam już w pracy albo w korku jeszcze, który z pracą ma naprawdę wiele wspólnego. No bo remix to dobry sprawdzian dla piosenki. Jeżeli po przebudowie nadal ją poznajemy, no to znaczy, że była bardzo dobrze napisana, skomponowana i wszystko, co się z tym wiąże. No i o tej porze plan dnia wydaje mi się jeszcze istnieje, bo nie dopadły go żadne rzeczy z giełku codziennego. Pierwszy mail zazwyczaj bardzo mocno te plany weryfikuje, ale mam nadzieję, że dzisiaj to was no, nie dosięgnie, nie dotrze do was, no i że wszystko pójdzie niczym z płatka, no bo weekend, to środa, jest już bardzo, bardzo blisko. Zanim jednak myślami skupimy się w 100% wokół weekendu, no to pozostaje nam przeżyć środę, czwartek, no i w zasadzie sam piątek, a ułatwi to z pewnością Kanin i singiel Reflections Bounce. Bardzo proszę.

To Kajumi w singlu Odzyskać Mnie. Mamy 17, prawie minuty po 8. Mam nadzieję, że pierwsza kawa już działa, no i że druga jest już powolutku gdzieś tam albo w drodze, albo już myślami przy was. No, a w korkach i biurach trwa, no pomimo wszystko, stwarzanie pozorów, że wszystko jest pod kontrolą. Podobnie jak u Kajumi, która nagrała kolejny już numer z DJ-em Adamusem, jego premiera w najbliższym czasie, ale też i w ostatnim czasie się odbyła, bowiem ten duet zacieśnił, mam wrażenie, współpracę jeszcze bardziej. No i podejrzewam, że lada moment kolejne nówki sztuki od Kajumi oraz DJ-a Adamusa, dobrze znanego w świecie muzyki house, przecież w Polsce, wkrótce się pojawią. Za chwilę u nas przeniesiemy się do Szwecji, która od lat eksportuje melancholię, no lepiej niż meble, tak na dobrą sprawę chyba, bo na wokalu Lykke Li z singlem Happiness Is So Sad, które no w zasadzie zawładnęło listami na całym świecie, również i w Bounce bardzo często staramy się ten singiel emitować, bo to po prostu brzmi.

I tutaj należy zadać pytanie, czy to zapowiedź kolejnego wielkiego krążka, czy też jednak dłuższa przerwa singlowa? Czas pokaże. Swedish House Mafia i Lickily Happiness is So Sad w Bounce właśnie teraz, 18 minut po 8.

0: To Sam Smith i Kim Petras w Rymksie, a Craze w Bounce, singiel Unholy, który polecamy na 24 minuty po 8. Ten poranek ucieka nam bardzo, bardzo szybko. No i również szybko, mam nadzieję, nadejdzie weekend. Do tego powolutku odliczamy. To środa, 14 dzień października. Mamy dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. Tutaj świętują nauczycielowie. Nauczycieli gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że z uwagi na to, że dzisiaj w wielu szkołach w całej Polsce uczniowie mają wolne. Wy również znajdziecie dla siebie odrobinę wytchnienia, być może przy dźwiękach takich jak te, bo to Andromedic i Barbs, singiel Feel For You, który zagramy w Bounce po raz kolejny. W kolejce Second City.
1: You're trying to your feelings.

to Second City i singiel I Wanna Feel w Bounce. Mamy już 8.32, czyli dokładnie za 28 minut będzie już 9. Second City, które, no mam nadzieję, zyska przy kolejnych emisjach zdecydowanie więcej łapek w górę w naszej Bounce'owej aplikacji. Przypomnę, możecie pobrać ją nie tylko na Androida oraz iOS'a, ale także na Maca lub też zainstalować na Windowsie. Wszystko na naszej stronie bounce.radio. Tutaj znajdziecie, co i jak trzeba zrobić, aby stało się to możliwe. No i właśnie, po instalacji aplikacji klikacie łapkę w górę przy waszym ulubionym kawałku, aby dać mu szansę na wyższą lokatę w naszej sekcji To, co lubisz na bounce.radio. I obecnie na miejscu trzecim Downtown Swimming Pool, na miejscu drugim Julio Bashmore i singiel O.C., nawiązujący do Nathan Doe Oh Baby, wielokrotnie zresztą mylony z tym remiksem. To jednak pełnoprawna produkcja Julio Bashmora, która bardzo często gości w setach Duke'a Dumonta. Natomiast na miejscu pierwszym Run This i singiel Sweat, który póki co zyskał najwięcej waszych głosów. Czekamy na kolejne wasze głosowania. Przypomnę, bounce'owa apka łapka w górę i to wszystko wędruje w czasie rzeczywistym na bounce.radio. Tymczasem w Bounce Oliver Olson, Dope House i PSR, singiel Kuchmistrz, który polecamy wszystkim właśnie ciężko pracującym.

0: nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

Właśnie brzmi nowy Skytech, którego z pewnością gramy jako pierwsi w Polsce. Skytech, Prophecy i Natalie Blue. Totalna przedpremiera w Bounce i single State of Mind. Kawałek, który swoją premierę będzie miał dopiero 23 października tego roku. Niemniej ogrywamy, prezentujemy wam go już teraz, no bo jak wiecie, Bounce jest domem kawałków takich jak ten. Za 18 minut będzie już 9, to środa, 14 dzień października. No i właśnie za sprawą takich kawałków przybliżamy zdecydowanie weekend już w tym momencie i serwujemy wam kolejną nówkę sztukę z minionego piątku, bo to Otto Knows i single My Lover, który świetnie sprawdzi się o tej porze dnia, chociażby do pierwszej lub kolejnej dzisiaj kawy. Szwedzki producent powraca z kolejnym bardzo ciekawym nagraniem.

To Sharam i Daniel Bedingfield, singiel The One. Za 7 minut będzie już 9, punktualnie o 8.55 w zasadzie. Kolejne dzisiaj Bounce Newsy, no a w nich wszystko to, o czym po prostu warto wiedzieć przed 9. Wcześniej jeszcze Jack Wins.

0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Ewelina Walczak. Żandarmeria wojskowa bada tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi w Pomorskiem. Wczoraj pod wieczór przypadkowy spacerowicz natknął się tam na fragmenty niezidentyfikowanego obiektu, który przypomina drona. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowanie, powiedział poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
2: Poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego.
1: Mówił Konrad Frysztak. W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji sterlingów na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Sprawa jest rozwojowa.
1: Do ataku sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja sterlingów m.in. dostarczała internet Ukrainie.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Bounce! Coś o pogodzie.
1: Środa wita nas z zachmurzeniem na wschodzie i postępującymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Warto też uważać w kotlinach górskich na poranne mgły. W ciągu dnia na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, z kolei nad morzem silny wiatr. Temperatura wyniesie dziś od 9 stopni na północnym wschodzie do 15 na zachodzie.
0: Reklama.
5: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w

A w zasadzie to kwartetem, bo to duet Disclosure, Chris Lake i Levin Cully w singlu 1, 2, 3, którą nasi słuchacze, ci najbardziej dłuższe stażem bym powiedział, znają dobrze z emisji testowej. Teraz również w Bounce, przypomnę, na minutę po 9:00, a to wszystko w Dniu Nauczyciela. Najlepszego!

To Run This i single Sweat. W Bounce mamy 9:08. Ten numer prowadzi w głosowaniu słuchaczy na bounce.radio w sekcji To Co Lubisz, no i jest jedynką w naszej aplikacji. Jeżeli jeszcze jej nie macie, no to śmiało do Google Play oraz App Store. Tutaj możecie apkę bounce'ową pobrać i potem ją uruchamiacie i przy emisji waszego ulubionego numeru dajecie łapkę w górę, tak jak dajecie przy Run This i Sweat. No, takie rankingi zmieniają się szybciej niż wasze plany dnia. Mam nadzieję zresztą. Jeżeli chodzi o to, co przed nami, to Simos i Axwell, ten od Swedish House Mafia, który o szczytach list wie naprawdę sporo. 2 Million Ways, kultowy house'owy klasyk. Już za chwilę w Bounce, w kolejce Linia Nocna. Słów kilka o deszczu, do którego jesienią niestety, co prawda w tym roku bardzo powoli, ale trzeba się przyzwyczajać. It's the music of the earth, the music of the sun and the stars, the music of yourself. The music is different here, the vibrations are different. Not like planet earth.

To linia nocna, pad i deszcz. Za tym projektem stoi między innymi Trips. Dokładnie Dance on Trips, producent, którego zwykle słychać w bardziej klubowych klimatach, tutaj pokazuje taką zdecydowanie spokojniejszą stronę i do tego również po polsku. No, polski tekst w elektronice tego typu, no niestety, ale wciąż jest rzadkością. Zwykle zaczyna się od angielskiego, no bo lepiej brzmi, tak się mówi. No a ten numer pokazuje, że wcale nie trzeba. No i mam nadzieję, że linia nocna tego typu numerów będzie wypuszczać zdecydowanie więcej. My przynajmniej na to czekamy. To już 17 minut po 9. Mam nadzieję, że pierwsza kawa już wypita. U mnie na pewno. Dzięki, Ola. A na drugą, no jeszcze chyba troszeczkę za wcześnie, przynajmniej oficjalnie. No bo wiecie, co za dużo, to też niezdrowo. Mamy wtorek, a więc wtorek. Jaki wtorek? Środę, czyli najbardziej niedoceniony dzień tygodnia. No bo tak na dobrą sprawę, od poniedziałku daleko, no ale do weekendu również daleko, chociaż zdecydowanie już z każdą minutą coraz bliżej. I do tego zachęca nas Silk i Alex Hosking w singlu Not Lovin' It, który właśnie teraz zagramy wam w Bounce. Co ja z tym wtorkiem dzisiaj? La, la, la.

utworze Wyrwać się w bounce. Mamy 23 minuty po 9. Pseudonim Plan B to po prostu Plan B zapisany po polsku. No i dobrze, bo w tej branży Plan A rzadko dotrwa do drugiej płyty. No w tym przypadku jest zupełnie inaczej. Podejrzewam, że u wielu z was w kalendarzu właśnie startuje pierwsze, może drugie, może trzecie spotkanie dnia. To, które spokojnie mogło być mailem. Zatem trzymamy kciuki za wszelkie wasze dzisiejsze poczynania. Podobnie jak z Jonasem Blue, który także nie wystartował z własnym hitem. Przebił się tak na dobrą sprawę dzięki przeróbce Fast Car Tracy Chapman. No a dzisiaj już na swoim, razem z Who, prezentuję wam drugie wydanie swojego singla. Czyli pierwsze zrobił, drugie poprawił. No i wygląda na to, że jest jeszcze lepiej niż przy okazji pierwowzoru. Tym razem bujająco, house'owo, bardzo plażowo. Tak jak w połowie już października. Lubimy chyba najbardziej, no bo do wakacji, a w szczególności muzycznie, zawsze wraca się dobrze. Do wakacji, jak i do weekendu, to już tak naprawdę bardzo blisko. Środa w kalendarzu, 14 dzień października.

220 Kill i single Gracie Don't Need Love w Bounce. Za 23 minuty będzie już 10. Środa, środek tygodnia, 14 dzień października. Ten numer ukazał się w 2020 roku, kiedy większość z nas słuchała radia w domu zazwyczaj, pomiędzy laptopem a czajnikiem gdzieś tam. Dzisiaj wraca w zdecydowanie lepszych okolicznościach, radiowo także. Przynajmniej niektórzy dojechali do biura, przynajmniej taką mam nadzieję. Teraz słuchajcie, ktoś, kto w radiu bywa częściej niż ja nawet i być może chyba niż Jędrek, który właśnie dołączył do naszego bąsowego studio. Mianowicie Armin van Buuren, który od 2001 roku w zasadzie co tydzień prowadzi Estate of Trance, no i ma na koncie ponad 1000 odcinków i ani jednego spóźnienia na poranne zebranie właśnie w tym temacie. Tak przynajmniej pokazuje historia. Armin van Buuren tym razem w duecie z polskim producentem Skytechem, którego dzisiaj graliśmy jeszcze bardzo przedpremierowo w Bouncie. No i również Armin van Buuren, który raz po raz serwuje nam nowe single, takie jak ten. Chociaż już nie taki nowy, to jednak o tej porze sprawdzi się świetnie. She's a Freak, Armin van Buuren i Skytech. Nasza polska elektroniczna duma w Bouncie właśnie teraz.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

To Pushing On i Oliver Dollar w Bounce. Za 8,5 minuty będzie już 10:00, punktualnie o 9:55. Kolejne dzisiaj Bounce Newsy, a w nich wszystko to, o czym warto wiedzieć jeszcze przed 10:00. Warto natomiast wiedzieć to, że już za chwilę w Bounce Gordo i Who Made Who. Taki ciekawy duet, który z pewnością doda wam energii nie tylko za sprawą swojego brzmienia, zresztą bardzo letniego, wakacyjnego, takiego pachnącego ciepłym piaskiem, palmami i tak dalej. W skrócie mówiąc, Ibiza pełną parą, bo to singiel Energy, ale również i z tytułu właśnie. Także pozostańcie bardzo blisko radia, bo tak gra tylko Bounce.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Ewelina Walczak. 7 dzień protestu głodowego pracowników szpitala w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się odwołania dyrektorki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych placówki. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Sami związkowcy podkreślają, że nie protestują przeciwko trwającej już od kilku miesięcy restrukturyzacji ani zwolnieniom, tylko przeciwko brakowi dialogu z dyrektorką placówki, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
5: To jest nasze wołanie o rozwiązanie potężnego kryzysu.
4: Dodaje też, że protestującym starczy sił na kolejne dni.
5: Czujemy się, ci, którzy rozpoczynali ten protest, już trochę są osłabieni, ale dajemy radę.
4: Sytuacja szpitala zadłużonego na ponad 200 milionów złotych jest trudna od lat. W ostatnich miesiącach pracę straciło już ponad 60 osób, mówi starosta Robert Pieszczoch.
6: Są to wszystko osoby, które już miały wiek emerytalny.
4: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które mają rozpocząć się około godziny 9. Wcześniejsze zaproszenie starostwa w stronę związkowców zostało odrzucone.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Nawet blisko 500 000 osób na ulicach francuskich miast. Tak zdaniem organizatorów wyglądały demonstracje poparcia dla licealistów. Choć w większości kraju było spokojnie, w Paryżu wybuchły zamieszki.
7: Nie chcemy, aby partie polityczne przywłaszczały sobie nasz ruch i wykorzystywały go do zdobywania głosów. Nie jesteśmy związani z żadną partią. Nie rozumiemy, dlaczego my, uczniowie szkół w centrach miast, cieszymy się przywilejami takimi jak odpowiedni nauczyciele i zadbane budynki. Nie rozumiemy, dlaczego istnieją takie nierówności.
3: Młodzież od tygodni domaga się lepszych warunków nauki. W najbliższą sobotę uczniowie zamierzają połączyć siły i dołączyć do ulicznych blokad zapowiadanych przez ruch żółtych kamizelek.
0: Słuchaj, Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
8: Coś o pogodzie.
3: Dziś na zachodzie niebo systematycznie będzie się przecierać, za to na wschodzie utrzyma się więcej chmur. Głównie w północnych i wschodnich regionach spodziewać możemy się przelotnych opadów deszczu, a na południu nad morzem nawet lokalnych burz. Na termometrach chłodno od 9 do 15 stopni.
0: Reklama.
9: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
0: Reklama.
10: Twoje hity są u nas.
11: Are you ready for the bass?

0: Tymczasem na antenie Martin Solveig, który startuje nam 10. ze singlem The Night Out. Do studio, poza Martinem Solveigiem, zajrzał także Jędras, który spędzi z wami nadchodzące 4 godziny. Dzień dobry, Jędras.
1: Dzień dobry, siema, witam.
0: Gdybym miał cię zapytać o imię twojego ulubionego nauczyciela z czasów szkoły podstawowej, technikum, gimnazjum, kto by to był? Jeszcze raz,
1: kurczę,
0: wyłączyłem ciebie, przepraszam.
1: No i dobrze, miałem chwilę się zastanowić. Szkoły podstawowej, o matko, ciężko sobie przypomnieć na ulubiony nauczyciela. Może być nauczycielka?
0: No może. Ktoś taki, kto przychodzi ci na myśl jako pierwszy, kiedy myślisz sobie o szkole, o tych czasach, kiedy było jeszcze beztrosko, przyjemnie, łatwo i kiedy myślało się o pracy jako o czymś, co jest złem koniecznym.
1: Pani Agnieszka z angielskiego była spoko, ale i pan Tomasz od WF-u był git gościem.
0: Gorąco i serdecznie pozdrawiamy wszystkich git nauczycieli właśnie od Jędrasa i nie tylko. Gramy Martin Solveig, a Jędras u was już za chwilę.

Stellar Project i Funk Investigation w klasycznym klubowym remiksie z 2005 roku. Ten konkretny basowy przelot ma już ponad 20 lat, no a wciąż brzmi tłuściej niż większość współczesnych cyfrowych produkcji. Czyste rzemiosło z czasów, gdy brzmienie wykręcało się na analogowych gałkach, a nie gotowych presetach. Uwielbiamy takie numery, jeśli wy też, to koniecznie zostawcie lajka w naszej Bounce apce. To wy decydujecie o tym, co gramy najczęściej. Mowa tu o topkach tygodnia oczywiście. Siema, z tej strony Jendras. Startujemy z Bounce Office. Mamy środę, 10 minut po 10 i jak zwykle czujemy mocne przyciąganie do muzyki. Zmieniamy zatem azymut na nasz rodzimy, świeży trance. Przed wami Matt Bukowski oraz Natalia Wojciechowska. No i premierowa grawitacja.

Natalia Nykiel i Michał Lange. Ta polska produkcja ma w sobie tyle przestrzeni, że bez problemu zmieściłby się tu cały zestaw niespełnionych porannych obietnic o produktywności. Słuchajcie, Bans Office zbliża się w 10:30, no więc jeśli kawa miała zacząć działać, to jest ten ostatni moment na wygranie walki z grawitacją przy biurku. A jeśli na waszym biurku leży smartfon, to sięgnijcie po niego, odwiedźcie koniecznie nasze sociale. Wleciała tam wczoraj nowa rolka, także sprawdzajcie Instagram, Facebook, TikTok, wszędzie tam możecie ją obejrzeć. Zostawcie po sobie jakiś komentarz, ta rolka dotyczy Bans Office oczywiście, także na czasie, bo gramy Bans Office właśnie. A już teraz spójrzcie, jak tańczę. No, z tym może być problem, no ale chociaż posłuchajcie. Etripod i utwór Look At Me Dance.

Camp Gru i kultowa droga. Jeśli akurat podróżujecie gdzieś samochodem, no to mieliście niezły podkład, szczególnie przy takiej pogodzie jak dziś. Ten klasyk potrafi rozświetlić każdą drogę, każdą podróż. No a w samochodzie możecie nas złapać w dawie już w Katowicach, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, a także Andrychowie. Także jeżeli znajdujecie się w którejś z tych miejscowości, no to sprawdźcie swoje odbiorniki. Słuchacie Bans Office za 23 minuty 11, czyli czas na szybki audyt życiowy taki przed przerwą obiadową. Do obiadu jeszcze trochę, no ale skoro mowa o ponadczasowych historiach, to holenderski producent Landscape oparł swój kolejny numer na house'owym samplu z początku lat 2000, no dając mu zupełnie nowe, świeże oblicze. Skakujemy zatem w głęboki, przestrzenny rytm. Landscape, utwór Everyday My Life.

Zrób to dla mnie, Sarah James, 18-latka, która udowadnia, że polska muza potrafi brzmieć światowo i bez kompleksów, zostawiając daleko w tyle całą resztę starszych stażem artystów. To jest Bounce Office, środa i 12 minut do 11, także już niebawem o 10.55 Bounce Newsy i najważniejsze info o tej porze, no a także pogoda. Niestety, patrząc za okno, można by się zastanawiać, czy za tą mgłą nie kryją się jakieś potwory. No, część z nich znaleziono i zamknięto w utworze Monsters by Dynoro oraz 24K Golden. A mimo tego tytułu to utwór dość jasny i przyjemny, także niech rozgania wam chmury.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy. Ewelina Walczak. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi na Pomorzu fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie wieczorem, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Paweł Radzewicz.
3: Zgłoszenie, które wpłynęło do służb około 18.30, dotyczyło obiektu przypominającego drona, który został zauważony przez przechodnia na plaży w Karwi. Żandarmeria wojskowa, która wyjaśnia sprawę i bada znalezisko, na razie niczego nie przesądza, mówiąc ogólniej o fragmentach niezidentyfikowanego obiektu latającego. Na miejscu trwa akcja służb. Wyznaczona została strefa bezpieczeństwa, tak by w pobliżu znaleziska nie znalazły się osoby postronne. Wojsko, które jest tu jedynym źródłem informacji o obiekcie, zapowiedziało, że o swoich ustaleniach będzie informować na bieżąco.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają czynności sprawdzające w związku z pojawiającymi się doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez

0: Wybrzeżu i w Karkonoszach. Termometry pokażą od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na Pomorzu Zachodnim.
1: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Znowu się zawiesił.
4: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
3: Nie pytaj.
5: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
1: Reklama.

Minęła godzina 11, środa 14 października i Bounce Office, a z tej strony Jendras, siema! Bounce. 14 października i Dzień Nauczyciela, jak dobrze, że już nie jestem w szkole, normalnie zbawienie. Moje zbawienie, już teraz Redford i Walter Voice i My Salvation.

Empire of the Sun i polski duet producencki Wawa w kultowej interpretacji We Are The People. Ten remix warszawskich producentów to doskonały przykład na to, jak z alternatywnego indie-popowego hymnu z 2008 roku wycisnąć potężny elektroniczny groove. Siema, z tej strony Jendras, słuchacie Bans Office. Jest 11.11, oficjalna godzina składania życzeń. Jeśli pomyśleliście właśnie o tym, żeby ten dzień w pracy skończył się trochę szybciej, no to spieszymy z pomocą, jak wiadomo, przy dobrej muzyce czas płynie znacznie szybciej.

Zostajemy przy rodzimej produkcji, ale przenosimy się ze stolicy do byłej stolicy, do Krakowa. Przed nami opowieść o syndromie wiecznego chłopca. Zapakowana w nowoczesne brzmienie Kiwi, Promet i utwór Peter Pan.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Piotr Zioła, duet Flirtini oraz Ment w utworze Bilet. A jeśli macie trochę oszczędności i zastanawiacie się, jak najlepiej je spożytkować, to podpowiadam, wejdźcie na bans.radio, zakładka imprezy, obczajcie nadchodzące wydarzenia, no i sprawdźcie sobie bilet. Słuchacie Bans Office, to już 27 minut po 11, obiadek coraz bliżej, a póki co odlot z muzyką. No a skoro mowa o lotach na najwyższym poziomie, szwedzki producent Otto Nose, którego możecie kojarzyć z bliskiej przyjaźni i wspólnych szkolnych lat z Sebastianem Ingrosso, no stworzyli hit. Rozwijamy zatem spadochron ochronny przed resztą dzisiejszych obowiązków. Przed nami Otto Nose i utwór Parachute.

Mamy środę, za 23 minuty 11, a to jest Bounce Office. Przed chwilą Brad Pitt i utwór Galileusz. Ten kawałek z albumu Astro Rap z 2022 roku, no to genialny dowód na to, jak niszowy polski hip-hop potrafi zgrabnie połączyć kosmiczne metafory z głęboką, osobistą narracją. No a skoro o kosmosie i gwiazdach mowa, szwedzki duet Dimitri Vanjelis i Wyman kazał swoim fanom czekać na kolejny singiel, no prawie 4 lata, dopieszczając produkcję w najmniejszych detalach, zanim ostatecznie wypuścił ją w świat. We wszechświat, można by powiedzieć. Przechodzimy płynnie z galaktycznych rozważań prosto w mocne skandynawskie brzmienie. Przed nami Dimitri Vanjelis i Wyman oraz utwór Born at Night.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Oj, ten numer to przyciąga z powrotem. Jax Jones i Pulling Me Back. Brytyjski producent prosto z londyńskiego podziemia Sony Music. Za 13 minut południe, no, czyli czas na ostateczne starcie z przedpopołudniowymi mailami, no i przed upragnioną przerwą na lunch, a także na Bounce Newsy. Najświeższe informacje już o 11.55, no a już teraz powrót do korzeni. Holenderski producent Headhunters, ikona i absolutna legenda sceny hardstyle, stworzył utwór Home jako emocjonalny hołd dla swoich fanów, co ogłosił całemu światu podczas wielkiego powrotu na festiwal DEFCON 1. No, słuchajcie, czyli coś dla pomarańczowych tygrysków. Można skakać.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy. Ewelina Walczak. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
3: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.
2: Maciej Berek 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego TK. Dotychczas nie rozpoczął pracy w Trybunale, ponieważ przysięgi nie chciał od niego odebrać prezydent Karol Nawrocki. Pałac Prezydencki wskazywał, że Maciej Berek nie spełnia wymogów prawnych, gdyż nie udokumentował kariery jako radca prawny. Wczoraj Komisja Wenecka orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowanie niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Dziś odbędzie się posiedzenie aresztowe w sprawie Krzysztofa N., podejrzanego o zamach m.in. na premiera Donalda Tuska. 66-latek usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej, za co mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. W celu dokonania zamachu Krzysztof N. nawiązał współpracę z

0: wiatru i popołudniowych burz. Z kolei wysoko w Tatrach popruszy śnieg. Na termometrach od 9 stopni na krańcach północno-wschodnich, przez 13 w centrum, po 15 na zachodzie.
1: Reklama. Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największym

Minęło południe, środa, 14 października, no i do weekendu już bliżej niż dalej. A już teraz coś od panów, którym sukces w dużej mierze zawdzięcza m.in. Fred Again, bracia Parisi i Mutual Feelings.

Elot, Apophis i Chris w utworze Fever Dreaming. Ta sierpniowa produkcja ma w sobie tak wyrazisty, surowy bas, że bez problemu stawia na nogi nawet największych śpiochów. Słuchacie, Bans Office to już 12.12. No, znowu taki czas życzeniowy. To co? No to może jakieś życzenie. Dobra, jak już pomyśleliście, to życzę, aby się spełniło, a wy spokojnie będziecie mogli krzyknąć nareszcie. A już teraz tegoroczny hymn męskiego grania, który doczekał się gęstej, klubowej wersji, za którą odpowiada polski producent Too Infected. Przed nami moment, na który wszyscy czekamy z absolutnym utęsknieniem. Informuję uprzejmie, do weekendu już bliżej niż dalej. Nareszcie!

Cedric Gervais i utwór Do It Tonight. Słuchaliśmy produkcji z 2018 roku, no, w której francuski DJ bezbłędnie samplował legendarny funkowy klasyk Take Your Time. To jest Bounce Office, 24 minuty po południu i jeśli macie czas, to wpadnijcie koniecznie na nasz kanał na Discordzie. Zachęcamy do dyskusji, a także podsyłania świeżynek. No słuchajcie, wspólnie tworzymy to radio. A już teraz ucinamy zbędne gadki. Arlo, Leave Grace Blue i utwór No More.

a ten zgrany rapowy numer wyprodukowany przez Magierę idealnie punktuje osiedlowe realia, no i bez zbędnego patosu, za to z konkretnym bitem pokazuje, jak to się robi. To już za 15 pierwsza, słuchacie Bounce Office i jeśli udało wam się wyprodukować bit, o którym wasi znajomi mówią, że bangla, no, że jest sztosem, to odpalajcie koniecznie stronę bounce.radio, zakładka Promopool, podsyłajcie, a my wrzucimy to na pępen i sprawdzimy to, czy to rzeczywiście taki sztos, jak mówią. No a już teraz artysta, który udowadnia młodemu pokoleniu, jak brzmi prawdziwy, głęboki i pełen pasji Soulful House. Wchodzimy w chicagowski rytm, przed nami Todd Terry i utwór My Life.

0: autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Ken Colt i Hisak w utworze Come On Sugar. Słodko się zrobiło, mega smaczna produkcja, inspirowana amerykańskim bluesem i muzyką soul. Za 13 minut pierwsza po południu, czyli czas, kiedy myśli o jedzeniu ostatecznie wygrywają z jakimikolwiek obowiązkami. Już za chwilę Buns Newsy, a w nich najświeższe informacje oraz pogoda, także zostańcie z nami koniecznie. Buns Newsy już o 12.55. No a skoro o tej porze żołądek dyktuje warunki, przenosimy się prosto do Włoch, bo to właśnie stamtąd pochodzi duet Merk i Cremont, który na co dzień współpracuje z największymi gwiazdami popu, a w wolnych chwilach tworzy tak precyzyjnie docięte klubowe numery, no jak ten przed nami. Zamawiamy więc coś konkretnego na drugą połowę dnia i choć duet włoski, to danie będzie azjatyckie. Serwujemy sushi. Smacznego! Double one. Yes, I'm the plug with the goods, I'm the one. They try to take what they can, but I bun on them. Man trying to make moves, I'm a stun on them. With the tools, I'm a run. Run up the rhythm, run up the drum like, I'ma do what I want. I make the moves cause I got the jump. Just call me for delivery. They know me, I got sushi. Just call me for delivery. From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi.

0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Ewelina Walczak. Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej próbują blokować wejście do budynku. Policja próbuje je udrożnić. Dzisiaj w Sejmie w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Ceny w Polsce znowu idą w górę. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w skali roku. Z kolei w porównaniu z sierpniem za towary i usługi płacimy więcej o niespełna procent. Co uderzyło nas po kieszeni najmocniej? Według raportu bezapelacyjnym liderem podwyżek okazał się transport.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Na sobotę we Francji zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają wtedy połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy osób. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
2: Protesty w większości były pokojowe. Do aktów przemocy doszło podczas jednego z marszów w Paryżu, gdzie zgromadziło się więcej niż 40 tysięcy osób. Oprócz

0: pogodzie.
1: Na zachodzie kraju sporo przejaśnień i bez opadów. W pozostałych regionach utrzyma się zachmurzenie z przelotnym deszczem. Po południu nad morzem wystąpią lokalne burze oraz porywisty wiatr. A na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie Polski.
2: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.

Minęła godzina 13, środa 14 października. Z tej strony Jendras i kolejna godzinka z Bounce Office. Bounce! A rozpocznie ją Jonas Blue i Girl.

Dom Miłości, czyli Rocket Bass oraz duet Dagar i Moran w utworze House of Love. Ten pompujący kawałek z przełomu lat 90. i 2000. no doczekał się w tym roku odświeżonej wersji, która idealnie pokazuje, że dobra klubowa szkoła nigdy nie wychodzi z mody. Siema, z tej strony Jędra, słuchacie Bans Office, 11 minut po pierwszej, środa i Dzień Edukacji Narodowej, czyli krótko mówiąc Dzień Nauczyciela. Jeśli mamy takowych wśród słuchaczy, to pozdrawiamy serdecznie. Natomiast wiecie, człowiek uczy się całe życie, także uczymy się i my. No więc jeśli uważacie, że jest coś, co możemy poprawić, to dajcie nam koniecznie znać na naszym kanale na Discordzie. No wielu z nas, wielu z was pewnie, chodząc jeszcze do szkoły, biło się z myślami i mówiło sobie: nie ucieknę, ale o tym więcej w kolejnym numerze. Nie uciekajcie, już teraz Faust oraz Zalia i fajny numer, nie ucieknę.

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Sobel i Francis w utworze Jakby jutra miało nie być. Ten gęsty, klimatyczny numer z 2021 roku idealnie pokazuje ewolucję Sobla, no i jego ucieczkę od klasycznych rapowych schematów. Słuchacie Bounce Office, 28 minut po 13. Mamy środę, 14 października, a za oknem typowy jesienny chłód. My jednak łatwo się tej aurze nie damy. Na przekór, amerykański producent Ghostfather oraz Mano stworzyli house'ową słoneczną kompozycję z Los Angeles, no, w której połączyli klasyczne kalifornijskie pianino z nowoczesnym, głębokim basem. Zamiast więc przejmować się ponurą prognozą pogody, zmieńmy na chwilę perspektywę. Przed nami utwór Let's Be Nothing.

wszyscy, nie trzeba pytać. Eldo, nie pytaj o nią, czyli absolutny klasyk polskiego hip-hopu, oparty na przejmującym samplu z piosenki Ciechowskiego. No to jeden z najważniejszych i najbardziej dojrzałych utworów o Warszawie, jaki kiedykolwiek powstał. Słuchacie Bounce Office za 22, czyli czas, kiedy biurowa rzeczywistość zaczyna niebezpiecznie przypominać film w zwolnionym tempie. My tymczasem przenosimy się na drugą stronę kanału La Manche, gdzie brytyjski producent, który stał się globalną sensacją, no dzięki swojej encyklopedycznej wprost wiedzy o muzyce elektronicznej, połączył siły z wokalistką Aliką. Zmieniamy tempo i ruszamy w popołudniowy wir wydarzeń. Przed nami Fish 56 Octagon, przepraszam, i numer PM2AM.

Charmé oraz Albert RCB w utworze Situationship. Zegar pokazuje, że to już za 10 druga, a więc już za chwilę dowiemy się więcej o aktualnej sytuacji. To już o 13.55 w Bans Newsach, a wcześniej holenderskie legendy ciężkiej sceny elektronicznej, czyli duet D-Block i Estefan oraz DJ Isaac, no, którzy połączyli siły, by stworzyć projekt pod szyldem Scantrax. Koniec uprzejmości na dziś, czas podkręcić tempo przed popołudniowym powrotem do domu. Pobudka, przed nami numer World Renowned.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Szczątki maszyny znalezionej na plaży w Karwi na Pomorzu to według wstępnych ustaleń pozostałości polskiego drona testowego. Wczoraj wieczorem natknął się na nie spacerowicz. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Czynności prowadzą prokuratura i żandarmeria wojskowa, a wstępne ustalenia zbiera trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
4: Wiemy z żandarmerii wojskowej, że obiekt nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego ani pod kątem materiałów wybuchowych. Trwa sprawdzanie materiału biologicznego i po wyeliminowaniu wszystkich zagrożeń będzie można go wydobyć i przebadać ze wstępnych oględzin. Wynika, i tu potwierdzenie płynie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, że są to fragmenty polskiego drona testowego, który brał udział w ćwiczeniach.
3: Wszystko wyjaśni się po szczegółowych badaniach.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Kordon policji i tłum zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Tak dziś wyglądała Aleja Szucha, przy której mieści się Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. To po tym, jak rano, wybrany ponad miesiąc temu do Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Maciej Berek złożył ślubowanie. Zrobił to w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta na taką uroczystość. Na miejscu od rana był Szymon Kępka.
5: Kilkudziesięciu policjantów stworzyło kordon, którym odgrodzili bramę wjazdową do Trybunału. Obok sympatycy m.in. Klubu Gazety Polskiej, prawicowych telewizji, Ruchu Obrony Granic. Łącznie kilkadziesiąt osób. Potem doszło do przepychanek. Kilka osób za pomocą chwytów wyniesiono z tłumu. Emocje są tu wysokie. Z jednej strony z głośników padają hasła o deeskalacji. Wiadomo, że samochód z Maciejem Berkiem wjechał na teren Trybunału Konstytucyjnego, ale jak teraz wygląda sytuacja w samym Trybunale, tego nie wiemy, bo wejście do niego blokuje policja.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
3: Dziś znów najwięcej rozpogodzeń na zachodzie kraju, na wschodzie większe zachmurzenie i możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś do 9 stopni zaledwie, na Suwalszczyźnie do 13 stopni w centrum i 15 na zachodzie Polski.

Minęła godzina 14, do Fajrantu macie coraz bliżej. Kończy się Bounce Office, ale zaczyna się Bounce After Hours. A już teraz King of My Castle rozpoczyna naszą stawkę, tuż potem James Hype, a od 18 Bounce Department i stawkę rozpoczyna Frankie Rizzardo, także zostańcie z nami koniecznie, a ja się żegnam, pozostaje mi życzyć miłego popołudnia.

na sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwa przyspieszyły wzrost cen we wrześniu. Inflacja sięgnęła 4,1%, podaje Główny Urząd Statystyczny. Właśnie przez benzynę i olej napędowy, których ceny biły we wrześniu rekordy. W październiku ten efekt ma złagodzić trzecia odsłona rządowego pakietu ceny paliwa niżej. Ale skończył się czas, w którym z miesiąca na miesiąc taniała w tym roku żywność. W kilkuprocentowym tempie rosną wciąż koszty utrzymania mieszkania i usług. Od wycieczek zagranicznych przez prywatne wizyty u lekarzy, edukację po usługi fryzjerskie. Inflacja jest wyraźnie powyżej poziomu uważanego za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli i na razie tam zostanie, bo do drogich paliw dojdą kolejne ryzyka inflacyjne, prognozuje główny ekonomista EY Marek Roskrót.
5: Te ceny energii, koszty energii przekładają się na koszty funkcjonowania biznesu, a to ostatecznie zaczyna w coraz większym stopniu przenosić się na ceny również dla konsumentów różnych usług, różnych towarów i to jest to, co nas czeka w najbliższym czasie.
4: Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Sędzia Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, powiedział prezes Trybunału Bogdan Święczkowski po rozmowie z sędzią. Berek złożył dziś przed południem ślubowanie sędziego Trybunału. Podczas uroczystości w Sejmie sformułował, że robi to wobec prezydenta, który nie był obecny, a sam Karol Nawrocki nie zaprosił dotąd Berka do złożenia ślubowania. Jak ogłosił dziś prezes Trybunału, Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od prezydenta Nawrockiego, a jak przekazała właśnie Kancelaria Prezydenta, jeśli Maciej Berek nie dokonał formalności ślubowania wobec prezydenta, to nie jest on sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Bounce! Coś o pogodzie.
4: Słońce dziś pojawia się na zachodzie kraju, na wschodzie większe zachmurzenie, przelotny deszcz, miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju, dodatkowo na północy, po południu możliwe burze. Chłodno, na od 9 stopni na Suwalszczyźnie przez 13 stopni w centrum do 15 na zachodzie.
0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.
2: Zobaczymy drugi brzeg i nie sprawdzi nie.

0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Gorące emocje od kilku godzin pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Trybunał pozostaje otwarty, zapewnia prezes Bogdan Święczkowski i apeluje o obniżenie emocji demonstrujących przeciwko ślubowaniu sędziego Macieja Berka. Zdaniem Święczkowskiego decydujący głos w tej sprawie ma prezydent.
2: Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego i został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta.
1: Kilkadziesiąt osób pikietuje od rana przed Trybunałem. Na miejscu jest policja, która stara się zabezpieczyć całe zdarzenie. Na miejscu pojawił się także prezes PiS Jarosław Kaczyński.
3: To jest po prostu barbarzyńska dzicz. Niestety to, co się stało, wszyscy państwo widzą.
1: Policja wylegitymowała kilka osób, które przed południem blokowały wjazd do budynku Trybunału. Interweniowało także pogotowie ratunkowe, ale nikomu nic się nie stało.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Miało być taniej, a ceny we wrześniu rosły szybciej niż spodziewali się ekonomiści. Znamy już szczegóły inflacji, która dotarła do poziomu 4,1% w skali roku, a to już wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. O szczegółach Wojciech Kowalik.
4: Wszystko przez paliwa, które we wrześniu drożały szybciej niż mówiły wstępne szacunki. Ten efekt inflacji trochę wygasa już teraz, dzięki kolejnej odsłonie rządowego pakietu CPN. Ale coraz więcej do inflacji dodaje żywność. Wprawdzie wciąż jest cała masa produktów, które tanieją. Warzywa są o nawet 1/4 tańsze niż rok temu. Tańsze są też wieprzowina i mięso drobiowe, jabłka, masło. Ale ten dobry czas, kiedy żywność z miesiąca na miesiąc ogółem taniała, już się skończył. W górę o kilka procent wciąż szeroko idą ceny usług i koszty utrzymania mieszkania.
1: A w ostatnich dniach rosła maksymalna cena benzyny, diesel nieco tanio, a według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro sytuacja się odwróci.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
1: Wciąż czuć ochłodzenie. Dziś maksymalnie do 9 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum do 13, a na zachodzie do 15. Słońce pojawia się na zachodzie Polski, na wschodzie większe zachmurzenie i przelotny deszcz, który pojawia się także na północy, a tam także popołudnie z burzami. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem, wieczorem przechodzące w śnieg.
0: Reklama.
6: Znowu się zawiesił.
7: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
6: Nie pytaj.
8: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największym

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Lubiłem obcować z ogniem, od zawsze mam z tym mały problem. Cóż, swe oczy jak dwie pochodnie roztopiły w moment we mnie chłód. Powoli tracę kontrolę, zbyt porusza mnie twych bioder ruch. Może poznajmy się dobrze, wyczytaj.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy. Agnieszka Trajanowska-Bis. Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem to polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Potwierdził wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówi, morze wyrzuciło na brzeg szczątki drona zestrzelonego na ćwiczeniach kilka tygodni temu. Uspokajam, to nie była jakaś rosyjska prowokacja, tylko efekt ćwiczeń na poligonie w Ustce, zapewnił dziś minister Kosiniak-Kamysz.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Nie kończą się niepokoje we Francji. Na sobotę zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy ludzi, mówi rzecznik Narodowego Związku Studentów Francji.
3: Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi.
2: Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków oświaty we Francji.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
2: Najwyższa temperatura dziś na zachodzie kraju do 15 stopni, w centrum do 13, na Suwalszczyźnie do 9. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, na wschodzie większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Podobnie na północy, a tam jeszcze dziś możliwe burze. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem, wieczorem przechodzące w śnieg.
1: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Czego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Czego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Czego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
0: lub w radiowych social media. Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity. Twoje
3: newsy. Agnieszka Trajanowska, BIS. Każda komórka będzie działała jak syrena alarmowa, tak minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania.
4: Chcemy, aby ten system rozpoczął działanie zaraz po wakacjach przyszłego roku. Równolegle pracujemy także nad aplikacją, która będzie przekazywać podstawowe informacje na temat zagrożeń.
3: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienia w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast.
5: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszony, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
3: Tłumaczy wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Docelowo Cell Broadcast ma służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. System działa już w kilkunastu krajach Europy i wielu innych na świecie, m.in. w USA, Japonii czy w Wielkiej Brytanii.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Zmiany także z meldunkiem. Adres faktycznego zamieszkania może w przyszłości zastąpić adres zameldowania w państwowych rejestrach. MSWiA analizuje zmiany, które mają uprościć urzędowe formalności i usprawnić kontakt instytucji z obywatelami, tłumaczy rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
6: Zgodnie z tą koncepcją tutaj doręczenia pism administracyjnych, sądowych, podatkowych byłyby wysyłane na adres znajdujący się w rejestrze PESEL. Byłyby uznawane za prawnie skutecznie, czyli chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
3: Nowe rozwiązanie mogłoby ograniczyć sytuacje, w których korespondencja z urzędu trafia pod nieaktualny adres.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Coś o pogodzie.
3: Zdecydowanie najpogodniej dziś na zachodzie kraju, na wschodzie większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu, podobnie na północy i tam możliwe jeszcze dziś burze. A wysoko w Tatrach wieczorem opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg.
0: Reklama.
8: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
8: Nie pytaj.
9: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

co chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie DM-uj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: Ons nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.
0: To jest Bounce Department.
1: Bounce Department.
0: Tylko w Bounce.
3: Let's go!

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Tomorrowland.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

That's right, how you feeling? I want to hear you.

0: wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Tomorrowland.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

0: nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. This is Drum Code Live with Adam Beyer. Twój wieczór nakręca Bounce Department.
0: Słuchasz seta
1: Adama Beyera.
0: Sprawdź kolejne show na

for your mind, for your mind.

I saw the sunrise. The fire's burning.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Tulum Records.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

0: Tool Room Radio.
1: This is Tool Room Radio.
0: Over and out.
2: Autopromocja.
3: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
2: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
3: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
4: lub w radiowych social media.
2: Autopromocja.